0: Espresso letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn Radio. Prostě hity.